0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bhutan. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tym państwie, nie przejmujcie się. Bhutan to jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na świecie. Położone wysoko w Himalajach, państwo to dysponuje zaledwie 6 tysiącami żołnierzy, nie ma żadnej artylerii ani sił lotniczych. Jednak mimo to Bhutan znajduje się na krótkiej liście państw, które nigdy nie były zdobyte. W XVIII wieku Bhutańczycy zostali napadnięci przez Imperium Brytyjskie. Ta klęska doprowadziła do zawarcia układu z Anglią, a nie pełnego podboju. Obecnie inwazja nie byłaby możliwa z dwóch powodów. Pierwszym jest ukształtowanie terenu. Wspinanie się powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, aby dotrzeć do Bhutanu, może przyprawić się o chorobę wysokościową, a czołgi na pewno nie pokonałyby tej trasy. Drugim powodem jest fakt, że sąsiadujące z maleńkim krajem Indie postanowiły wziąć go pod swoją opiekę. Ojczyzna Bollywood zaopatruje Bhutan w broń i pieniądze i trenuje maleńkie wojsko himalajskiego państwa. Indie obiecały także wesprzeć Bhutan swą ogromną armią i pomóc sąsiadowi w razie jakichkolwiek problemów.

obluty. Obluty. Napluli mi na plecy. Nic o tym

się nic. Któregoś dnia rzeką Wisłą przypłynie statek piratów o 5 masztach, 20 armatach i zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego, tego.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Po 24 latach od zakopania wielka granitowa głowa Władimira Lenina została odkopana z berlińskiego lasu. To zaskakujące odkrycie przypomniało mieszkańcom miasta o ciemnych czasach komunizmu w Niemczech i związanej z nim kontrowersji. W 1991 roku, po upadku muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec, rząd postanowił usunąć wszelkie ślady komunizmu z kraju, w tym również 19-metrowy pomnik Lenina z placu Leningplatz we wschodnim Berlinie. Rzeźba została podzielona na 129 części. Głowa została zakopana w lesie na przedmieściach miasta. Ciekawostką jest fakt, że historia tej zakopanej głowy zaczęła się rozprzestrzeniać jako miejska legenda. Aż do niedawna niewielu wiedziało o jej rzeczywistym położeniu. Dzięki poszukiwaniu archiwów i badaniu dokumentacji dopiero w 2015 roku zdołano ustalić lokalizację ukrytej głowy i przeprowadzić wykopaliska. Od czasu odkopania granitowej głowy mieszkańcy Berlina i turyści przybywają na miejsce, aby zobaczyć to niezwykłe znalezisko. Pomimo niektórych głosów, które domagają się ponownego wystawienia głowy jako części dziedzictwa historycznego Niemiec, władze lokalne nie były zdecydowane co do jej przyszłości. Odkrycie granitowej głowy Lenina pokazuje, jak historia może być zakopana i zapomniana, lecz równocześnie może powrócić na powierzchnię w najmniej oczekiwanym momencie. W przypadku Berlina głowa Lenina to przypomnienie o przeszłości, która zawsze będzie częścią jego tożsamości, niezależnie od prób jej wymazania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kiedy jesteś malutkim państewkiem otoczonym przez ludzi, którzy nie chcą, abyś istniał, nie pozostaje ci nic innego, jak bycie twardym jak kamień. Izrael stoczył 8 wojen w ciągu zaledwie 69-letniej historii i nigdy żadnej nie przegrał. Oddziały wojskowe kraju liczą zaledwie 176 tysięcy ludzi, ale państwo radzi sobie inaczej. W 1949 wprowadziło obowiązkową służbę. Kobiety odbywają jej minimum 24 miesiące, a mężczyźni 36. To znaczy, że znaczna część izraelskiej populacji jest przygotowana i oswojona z widmem wojny, a kraj w potrzebie mógłby powołać kolejne 1,5 miliona żołnierzy pozostających w rezerwie. Izrael wypracował również najskuteczniejszy na świecie system obrony rakietowej – żelazną kopułę. Nie jest to prawdziwa kopuła pokrywająca Izrael jak w Simpsonach. Powietrzne siły obronne kraju stosują najbardziej szaloną metodę ochrony, strzelając do rakiet wroga swoimi własnymi rakietami. Ta cwana strategia powoduje, że 90% wrogich rakiet jest zestrzeliwanych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rottweiler to rasa psów wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów rzymskich w podbitej przez Rzymian Germanii. Psy te pilnowały bydła stanowiącego zapasy żywieniowe legionów oraz ciągnęły ciężkie zaprzęgi z żywnością i amunicją. W średniowieczu rzeźnicy używali rottweilerów do pędzenia bydła, ciągnięcia wózków z towarami i ochrony gospodarstwa. Wzorzec opisuje rottweilera jako psa średniego do dużego wzrostu, średniej wagi. Jest on harmonijnie zbudowany, przysadzisty i potężny. Sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego i zwinnego. Psy te mają silny charakter i lubią dominować. Z tego też względu ich właściciel powinien być konsekwentny i zdecydowany, bo tylko w takiej sytuacji będzie w stanie zapanować nad psem. Rasa ta jest bardzo terytorialna, dlatego też przywiązuje się do domowników. Świadczy to, że nie stanowi dla nich zagrożenia pod warunkiem, że jest dobrze traktowany. Szybko się przywiązuje, jest wierny i lojalny wobec swoich właścicieli i stara się ich chronić. Rottweiler z natury jest psem obronnym i agresywnym wobec intruzów. Według wzorca jest to pies o zrównoważonej psychice, wymagający odpowiedniego i konsekwentnego podejścia. W rękach osoby brutalnej i niezrównoważonej Rottweiler staje się nieprzewidywalny i może stanowić zagrożenie dla otoczenia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt, a najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich trzech podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Václav Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i północno-wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fotografia myślowa. Gdy Nikola Tesla był w kwiecie wieku, był przekonany, że teoretycznie można uchwycić myśl człowieka w postaci fotografii. Ta zapierająca dech w piersiach idea fotografii myśli opiera się na tezie, że obraz, który pojawia się w naszych głowach podczas myślenia, musi również tworzyć obraz na siatkówce. Gdyby ta teoria okazała się prawdziwa, wystarczyłby sprzęt techniczny, który jest w stanie uwidocznić odpowiednie obrazy myślowe. Według wypowiedzi Tesli zbudowanie takiego aparatu to tylko kwestia prawidłowego oświetlenia, co zasadniczo porównuje nasze własne myśli do idei zwykłej fotografii, która wtedy była jeszcze w studium początkowym. Przechwycony obraz myśli byłby następnie wyświetlany na ekranie. Oznaczałoby to, że bylibyśmy w stanie obserwować w czasie rzeczywistym wszystkie obiekty i scenariusze, które dana osoba sobie wyobraża. Faktycznie, takie urządzenie techniczne byłoby równoznaczne z umiejętnością czytania w myślach.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na wybiórczą listę przebojów trójki, czyli podróż do przeszłości. Mamy dziś notowanie numer 1136, datowane na 7 listopada roku pańskiego 2003. Muszę wam powiedzieć z niezmierną radością, że piosenek jest naprawdę sporo do opuszczania, dlatego nie będę się tutaj wywnęczał i nie będę prawił kazań, a po prostu będę zapowiadał szybciutko, żebyśmy się zmieścili, na pewno z małym poślizgiem, no ale dobra, żeby tego poślizgu nie było za dużo. Więc w tym notowaniu, słuchajcie, mamy 56 wszystkich utworów, polskich 26, zagranicznych 30, top główny 30 utworów, 15 polskich, 15 zagranicznych, dwie nowości, 17 wzlotów, 13 upadków, bez zmian pozycji o 0 utworów. W poczekalni 26 utworów, z tego 11 polskich, 15 zagranicznych, 5 nowości i 1 powrót. Ja się tak zastanawiam, dlaczego mamy tylko 26 utworów. No nie wiem, zaraz wyjdzie. Ciekawe. Dobra, przechodzimy teraz do poczekalni. No i już jesteśmy w naszej poczekalni. Rozpoczynamy od miejsca 50. To nowość Seal i Love's Divine. Potem na miejscu 49, tak jak tydzień wcześniej, grupa Live, utwór Runaway. Na miejscu 48 dwa utwory, powrót The Roots i utwór The Seed 2.0, a również z tym utworem na poczekalni nowość No Dub, It's My Life. No to posłuchajmy sobie tych dwóch utworów na początek.

I jesteśmy z powrotem na miejscu 47, tak jak tydzień wcześniej, grupa Agresiva 69 w utworze Chaos i Kosmos. Potem na miejscu 46 spadek o 4 pozycji, Nickelback, utwór Someday. A na miejscu 45 dwa utwory, pozycje ex aequo, nowość, Outcast i utwór Heia, i druga nowość, Reni Jusis, w utworze Ostatni raz, nim zniknę. No to słuchamy. Najpierw Agresiva 69, Chaos i Kosmos, potem Outcast i Heia.

Przechodzimy teraz do miejsca 44. Na miejscu 44 awans o dwie pozycje, grupa Negatyw, utwór Jesteśmy. Potem na miejscu 43 awans o trzy pozycje, trzy dni później i Dziecięca kołysanka. Na miejscu 42 ex aequo Sheryl Crow, awans o 8 pozycji, utwór First Cut is the Deepest, a potem awans o 6 pozycji Dave Matthews, utwór Gravedigger. Na miejscu 41 awans o 4 pozycje Jane's Addiction i utwór Just Because. I słuchamy dwóch utworów, gdzie to jest Negatyw Jesteśmy, a potem Jane's Addiction, Just Because.

Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości, notowanie numer 1136 z 7 listopada 2003 roku. Tak jak mówiłem, masa kawałków dzisiaj do wysłuchania, więc ja nie bawię się w zbędne komentarze, tylko zapowiadam i jedziemy z koksem. Na miejscu, jesteśmy w poczekalni cały czas. Na miejscu 40 Kaja, awans o jedną pozycję, jej portret. Potem na miejscu 39 awans o jedną pozycję, Iron Maiden, utwór Wildest Dreams. Na miejscu 39 znowu, bo to ex aequo, T-Love, spadek o jedną pozycję, Polish Boyfriend. Na miejscu 38 spadek o dwie pozycje, The Croak Band and Nigel Kennedy and Natasha Atlas, Ajde Jano. Na miejscu 37 dwa utwory, Ewelina Flinta, spadek o cztery pozycje, Zaproście mnie do stołu i Raymond, awans o dwie pozycje, piosenka All Right. A na miejscu 36 spadek o jedną pozycję, grupa POD i utwór Will You. I co? Słuchamy w takim razie, Boże, jak ty się zachowujesz, Władziu. Słuchamy Iron Maiden, Wildest Dreams i The Croak Band z Nigelem Kennedy, z Nataszą Attas, Ajde Jano i POD, utwór Will You.

No i wychodzimy z tej poczekalni. Miejsce 35, awans aż o 9 pozycji, Wojciech Waglewski, Zmrużoczy. Miejsce 34, awans o 2 pozycje, Anna Maria Jopek, jeszcze poczekajmy. Miejsce 33, awans o 1 oczko, Kazik i utwór Singapur. Na miejscu 32 dwa utwory ex aequo, awans o 9 pozycji Robbie Williams i Me and My Monkey, oraz grupa 7, tu spadek o 1 pozycję w utworze Pomarańczy. A na miejscu 31 nowość Red Hot Chili Peppers w utworze Fortune Faded. Słuchamy w takim razie 3 utworów: Wojciech Waglewski, Zmruż Oczy, Kazik, Singapur i Red Hot Chili Peppers, Fortune Faded.

0: Vader.
1: No i wyszliśmy z tej poczekalni, galopujemy dalej, do przodu. Rozpoczynamy nasz top główny od miejsca 30, na którym znajdujemy nowość Kasia Nosowska w znanej piosence i powszechnie lubianej Zielono Mi. Posłuchajmy sobie.

29 miejsce, nowość, Shania Twain, Forever and For Always. Na miejscu 28, spadek o 3 pozycje, grupa Raz, Dwa, Trzy w utworze Jutro Możemy Być Szczęśliwi. Na miejscu 27, spadek o 3 pozycje, pozycje Renata Przemyk, podobno z Kasią Nosowską. Ja tam słuchałem, ale nie wiem, ja chyba wziąłem utwór bez Kasi Nosowskiej. Utwór Kochana. A ja to nie powiedziałem od ilu tygodni. Renata Przemyk 31 tygodni na liście. Raz, dwa, trzy, 22 tygodnie na liście. No, uzupełniłem. No i ta Renata Przemyk ponoć z Kasią Nosowską w utworze Kochana. A na miejscu 26 Kazik Staszewski, spadek o 13 pozycji. Bourbon mnie wypełnia. To są covery Toma Waitsa, ale dobrze zrobione. 15 tygodni na liście. Słuchamy tych trzech utworów. Raz, dwa, trzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Renata Przemek, Kochana, Kazik Staszewski. Bourbon mnie wypełnia.

Ja tak cały czas zauważyłem, zapowiadam te piosenki po dwa razy chyba nawet czasami, bo mi się wydaje, że wy tego nie zrozumieliście, że wam to gdzieś umknęło. Jakaś makabra ze mną jest. Dobra, ta wybiórcza lista przebojów, notowanie 1136, notowanie trójki, ojejku, z listopada 7 roku 2003. Przechodzimy do miejsca 25, spadek o 3 pozycje, grupa Blair, utwór zatytułowany Good Song. Potem miejsce 24, spadek o 12 pozycji, Goya, kawałek po kawałku. Na miejscu 23, spadek o 5 pozycji, Kaja i Testosteron. Potem miejsce 22, spadek o 7 pozycji, Reni Jusis, Kiedyś Cię Znajdę. Ja pamiętam ten kawałek był naprawdę wielkim przebojem. To taki trochę infantylny kawałek. Dobra, ale ja z tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć, ile to... Blair, 3 tygodnie na liście, Goya 4, Kaja 14, Reni Jusis 15 tygodni na liście, a na miejscu 21 spadek o 1 pozycję, 24 tygodnie na liście, Marek Grechuta i grupa Myslowic, utwór Kraków. Słuchamy dwóch utworów, Blair, Good Song, a potem Grechuta i Myslowic w utworze Kraków.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

Szybko mi to dzisiaj idzie jak złoto. Te utwory tylko spowalniają. Dobra, miejsce 20. Spadek o 3 pozycje od 5 tygodni na liście Myslowic i utwór Sei Tain Kia. Potem miejsce 19. Awans aż o 10 pozycji. Kasia Klich w utworze Calvados. Ten numer 2 tygodnie na liście. Na miejscu 18. Awans o 10 pozycji od 2 tygodni na liście Alize. Je pas 21. Jo. Ale to jest akcent. Na miejscu 17, awans o 6 pozycji. I to jest ciekawa sprawa, ja tutaj muszę powiedzieć, bo tydzień temu prezentowałem listę przebojów sprzed roku i ten utwór dalej jest na tej liście. Po roku. Archive, utwór zatytułowany Again. 45 tygodni na liście. To dobry kawałek, ale żeby aż tyle go trzymać. Posłuchajmy teraz dwóch utworów. Myslowic, Sei Tain Kia, no i ten Archive, utwór zatytułowany Again. Ada bagani hari azadi azadu nabi jadu.

No i przechodzimy teraz do miejsca 16. Spadek o 5 pozycji. Od 16 tygodni na liście grupa Coldplay w utworze God Put a Smile Upon Your Face. Potem miejsce 15. Awans o 15 pozycji. 2 tygodnie na liście grupa Hey, utwór Muka. Na miejscu 14 awans o 2 pozycje Anna Maria Jopek, 6 tygodni na liście, utwór Możliwy. Potem Kasia Stankiewicz na miejscu 13, awans o 1 pozycję, 9 tygodni na liście, piosenka zatytułowana Schyłek lata. Na miejscu 12 awans o 14 pozycji, od 2 tygodni na liście, Placebo w utworze Special Needs. No a na miejscu 11 awans o 10 pozycji, od 3 tygodni na liście, Anita Lipnicka i John Porter w fantastycznym utworze Bones of Love. Anita Lipnicka już niczego lepszego nie zaśpiewała w swoim życiu. Podejrzewam, że już nie zaśpiewa. 3 utwory przed nami. A Hey w utworze Muka, Placebo, Special Needs, Lipnicka i Porter w utworze Bones of Love.

No i uwaga, słuchajcie, wpadamy teraz rozpędzeni do pierwszej dziesiątki. Na miejscu 10 spadek o 7 pozycji, od 11 tygodni na liście The White Stripes w utworze Seven Nation Army. Na miejscu 9 awans o 1 pozycję, od 7 tygodni na liście Stereophonics w utworze Maybe Tomorrow. Na miejscu 8 awans o 1 pozycję, od 3 tygodni na liście Metallica w utworze Frantic. A na miejscu 7 spadek o 6 pozycji, od 8 tygodni na liście The Rasmus w utworze In the Shadows. Słuchamy trzech utworów: The White Stripes, Seven Nation Army, Metallica, Frantic i The Rasmus, In the Shadows.

No i powolutku będziemy finiszować. Przypominam jeszcze raz, a to nie, za chwilę będę kończył, to powiem, co to w ogóle było. Siedźcie i słuchajcie. Na miejscu szóstym spadek o 4 pozycje od 10 tygodni na liście Dido w utworze White Flag. Na miejscu piątym awans o 3 pozycje od 7 tygodni na liście WW, utwór zatytułowany Czas Pomyka. Na miejscu czwartym awans o 3 pozycje od 8 tygodni na liście Star Sailor i utwór Silence is Easy. Potem na miejscu trzecim awans o 2 pozycje od 9 tygodni na liście Travis w utworze Reoffender. Na miejscu drugim awans o 4 pozycje od 5 tygodni na liście Evanescence w utworze Going Under. I teraz przed miejscem pierwszym posłuchajmy sobie dwóch utworów. WW Czas Pomyka i Evanescence Going Under, a potem przejdziemy do laureata.

No więc szybciutko, ciach, ciach, ciach. Przypominam, to była wybiórcza lista przebojów programu Trójki, czyli Powrót do przeszłości, notowanie numer 1136 z 7 listopada 2003 roku. I wtedy... Na miejscu pierwszym od 6 tygodni na liście awans za 3 pozycje grupa R.E.M. w utworze Bad Day. No i tak, Bad Day i widzimy i słyszymy się za tydzień. Mały poślizg był, ale cóż, robiłem co mogłem. Papa, to był Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Trzymajcie się.

in Canada. Radio has changed our lives.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta kobieta odrzuciła zaproponowaną jej w 2006 roku ofertę sprzedaży swojego domu. Oferta opiewała na $1 milion, a niedoszły kupiec potrzebował nieruchomości, aby zrobić miejsce dla rozwoju komercyjnego w dzielnicy Ballard w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Kobieta nie chciała przyjąć propozycji ze względu na to, że była bardzo związana z nieruchomością. Deweloper zmuszony był wybudować 5-piętrowe centrum komercyjne wokół jej nieruchomości, a sama kobieta przez to stała się kimś w rodzaju bohatera narodowego i ikony walki z komercją. Kobieta, tak jak planowała, dokonała swojego żywota w wieku 86 lat w swoim własnym domu w roku 2008. Ciekawostką jest fakt, że pracownicy wytwórni filmowej Disney w 2009 roku przymocowali balony do dachu domu jako promocyjny dodatek do ich filmu Up, w którym dom starzejącego się wdowca jest podobnie otaczany zbliżającym się rozwojem. Jednak pisanie scenariuszy i produkcja filmu rozpoczęły się w 2004 roku, 2 lata przed odmową sprzedaży nieruchomości deweloperowi, więc historia opowiedziana w filmie nie była inspirowana losami domu kobiety. Obecnie w nieco zmienionej formie dom stoi na swoim miejscu do dzisiaj i stanowi nie lada atrakcję dla turystów.

dziewczynko, jesteś różowa. Przypominam sobie twarze współuczniów, współwięźniów, współżołnierzy. Wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno. Moja twarz była w tym wszystkim najstraszniejsza, bo moja. Chmurko, niebieskie niebo. Chmurko,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Brandy Gardner z San Diego z Kalifornii wytrzymał 11 dni i 24 minuty bez snu. Na dodatek efekt ten uzyskał bez zażywania środków pobudzających. Eksperyment miał miejsce w 1965 roku, a Gardner miał wówczas tylko 17 lat. Wyczyn chłopca, który upamiętniony został w Księdze Rekordów Guinnessa, był częścią szkolnego eksperymentu poświęconemu znaczeniu snu. Oczywiście tak długa deprawacja snu wiązała się z różnymi nieprzyjemnościami. Po czterech dobach Gardner uznał, że jest Paulem Lowe, słynnym wówczas amerykańskim futbolistą. Zaburzenie snu prezentowało się w sposób niezwykle plastyczny dla otoczenia, bo chłopiec rozmawiał z wyimaginowanymi postaciami, a nawet pomylił znak drogowy ze znaną sobie osobą. Eksperyment prowadzony był w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy medyczne standardy były dużo mniej restrykcyjne niż teraz. W dzisiejszych czasach na taki eksperyment nikt by prawdopodobnie nie pozwolił. Deprawacja snu jest niebezpieczna, więc bicie rekordów celowego pozbawiania się snu nie powinno być codziennością. Po 11 dniach bez snu Gardner przespał zaledwie kilkanaście godzin i po przebudzeniu sprawiał wrażenie osoby w pełni świadomej i kontaktowej. W ciągu kolejnych kilku dni chłopak powrócił do normalnego trybu spania i nie narzekał na jakiekolwiek problemy związane z cyklem dobowym.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mówi się, że ci, którzy chcą być szczególnie blisko Boga, powinni szukać samotności. Jeśli to prawda, mieszkańcy klasztoru na Filarze Kacki powinni mieć szczególnie bliski związek z Panem w niebie. Kompleks znajduje się na szczycie odosobnionego, około 40-metrowego wapiennego klifu w Gruzji. Na płaskowyżu o wymiarach zaledwie 10 na 15 metrów wzniesiono kaplicę oraz budynek mieszkalny. Uważa się, że klasztor powstał już w X wieku. Dziś w tych miejscach mieszka mnich pustelnik, który dwa razy w tygodniu schodzi po drabinie z filaru, aby odprawić nabożeństwo. Niezbędne artykuły spożywcze są wygodnie transportowane z jego przyczep na szczyt kolumny za pomocą wciągarki linowej. Z całą pewnością nigdy nie opuszcza tego miejsca i nie ma zaplanowanego wyjazdu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bunkier na Gibraltarze to jeden z najbardziej znanych i strategicznie ważnych punktów obronnych z czasów międzynarodowego konfliktu w latach 40. ubiegłego wieku. Znajduje się on na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego na Gibraltarze, w miejscu znanym jako Europa Point. Bunkier został zbudowany w latach 30. XX wieku przez brytyjskie wojska w celu ochrony strategicznie ważnej cieśniny. Został on wykorzystany, kiedy to Gibraltar był kluczowym punktem obrony aliantów na południowym froncie. Bunkier miał bardzo mocną konstrukcję i był wyposażony w różne systemy obronne, takie jak działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe i wieżyczki obserwacyjne. Miał też system łączności, który umożliwiał szybką komunikację między różnymi punktami obrony. Po zakończeniu konfliktu bunkier został zamknięty i opuszczony, jednak w latach 90. XX wieku został on odrestaurowany i przekształcony w muzeum. Obecnie zwiedzając bunkier można zobaczyć wiele oryginalnych elementów oraz wyposażenia, takich jak działa przeciwlotnicze, karabiny maszynowe i wieżyczki obserwacyjne. Jedną z ciekawych faktów związanych z bunkrem na Gibraltarze jest to, że brytyjska armia zamierzała zbudować drugi bunkier o nazwie Victoria II w pobliżu istniejącego już bunkra. Jednak budowa została przerwana prawdopodobnie po tym, jak dokopano się do szczątków Neandertalczyków, a konkretnie do trzech czaszek. Odkrycie to doprowadziło do zmiany planów i przerwania budowy bunkra, a wykopaliska były kontynuowane przez naukowców. Ostatecznie szczątki Neandertalczyków uznano za najstarsze pozostałości człowieka na terenie Gibraltaru. Miały one około 50 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki z archiwum Wax Trax. Dziś mam zamiar zaprezentować płytę zespołu Meatbeat Manifesto. Płyta nazywa się 99% i wydana została w roku 1990. To trzeci studyjny album tej brytyjskiej grupy. Album osiągnął szóste miejsce na liście przebojów CMJ Radio Top 150. Jak napisał Washington Post, te 10 utworów zawiera kilka irytujących sampli i mnóstwo metalicznego brzmienia, ale efekt końcowy jest niemalże bezszwowy. Cokolwiek to miało znaczyć. Ja myślę, że Jack Dangers, kocha w muzyce wiele tych samych rzeczy, co ja, ponieważ wkłada w swoją muzykę to, co najlepsze, kiedy jest naprawdę dobra, tak jak tutaj. Jak wszystkie wczesne utwory Meatbeat Manifesto porusza tematy hip-hopu, muzyki house, industrialu, rocka, dubu, punka, punkowej polityki, a kto wie, co jeszcze mogłyby stworzyć muzykę chwytliwą, ostrą, oczywistą i nie mniej zabawną przez to. Humorystyczną, taneczną itd. Polityka jest przesiąknięta gniewnym idealizmem, nigdy nie popadającym w tani nihilizm i cynizm. Mimo że Jack jest ewidentnie wkurzony, ale wciąż nie jest tak przemyślana, jak byśmy sobie tego życzyli. Chciałbym, żeby miał talent do chwytliwych sloganów jak Gang of Four, Sly Stone, The Clash czy Linton Kwesi Johnson. Mimo to dąży do tego, czego nie można powiedzieć o większości innych zespołów tanecznych i może niesprawiedliwie byłoby porównywać go do ludzi na poziomie tych, których właśnie wymieniłem, ale a tutaj utwory brzmią jak prawdziwe piosenki, a nie tylko bełkot wyłaniający się z jakiegoś świetnego, rytmicznego kontinuum, na którym czasem się potyka. Tak czy inaczej, to prawdopodobnie jego najbardziej przystępny album, a być może także najlepszy, choć kiedy mam ochotę na coś bardziej mrocznego, wtedy sięgam po coś innego. Oto utwory, które znajdują się na tej płycie. Now, Psych Out, All the Things You Are, Hello Teenage America, 10x Faster Than the Speed of Love, 99%, Dogstar, Man, Helter Skelter, Think Fast, Hallucination Generation i na koniec Divide. Zawsze mam problemy. Personel na tej płycie: Jack Dangers, Johnny Stevens, Greg Rech i Craig Morrison. Okładka płyty, ale zalicza się do zespołu. Meatbeat Manifesto, rok 1990, płyta zatytułowana 99%.

Thank you.

Cześć, tu Marta Wójcik, inaczej Wenus w kufrze. W dzisiejszym odcinku Odlotu na Wenus usłyszycie o ciekawych ścieżkach dźwiękowych w filmach. Grzebałam ostatnio w swojej biblioteczce winylowej, no i stwierdziłam, że posiadam w niej dosyć sporo soundtracków, godnych Waszej uwagi. Dlatego postanowiłam się podzielić z Wami z moimi kilkoma propozycjami. Usłyszycie więc dzisiaj kilka klasyków, kilka staroci, no i troszkę o muzyce, która znakomicie komponowała się z danymi scenami filmowymi. Kawałek, który przed chwilą usłyszeliście, pochodził ze ścieżki dźwiękowej filmu Quentina Tarantina Death Proof. I tak, to jest oczywiste, że Tarantino dobiera muzykę do swoich filmów w mistrzowski sposób. Dlatego chciałam otworzyć audycję z przytupem, kawałkiem The Coasters Down in Mexico.

Przed chwilą usłyszeliście utwór Hong Kong Garden zespołu Suzy and the Banshees, który pojawił się w soundtracku filmu o Marii Antoninie reżyserii Sofii Coppoli. Oficjalna ścieżka dźwiękowa Maria Antonina Original Motion Picture Soundtrack została wydana 10 października w 2006 roku między innymi przez Polydor Records. I chociaż do jakości i fabuły tego dramatu historycznego mam bardzo ambiwalentne odczucia, to muszę przyznać, że muzyka została dobrana bardzo ciekawie. Soundtrack składał się z bardzo klimatycznych, rockowych i elektronicznych brzmień, które pojawiały się również w innych filmach Coppoli, takich na przykład jak The Virgin Suicides czy Lost in Translation. No i ciekawym zabiegiem więc było dobranie muzyki z okresu nowej fali i postpunka z lat 80. do filmu, którego akcja toczyła się w XVIII-wiecznej Francji. No i oczywiście, w ścieżce dźwiękowej pojawiło się również kilka utworów z epoki baroku, no, na przykład Vivaldi. Ale klimat filmu zbudowały zespoły takie jak The Cure, New Order, Suzy and the Banshees czy The Radio Debt, które pojawiły się w tym oto soundtracku.

0: bombonice, čaje, šužije, paljera, opa!
1: No jak widzicie, zmieniłam trochę klimat utworem Gorana Bregovicia Kalasznikow, który jest jedną z pozycji soundtracku do mojego ukochanego filmu Underground, który został nakręcony przez Emira Kusturicę. No i ścieżka dźwiękowa jest zrealizowana przez Gorana Bregovicia i została nazwana tak samo jak film. Ciekawostką jest fakt, że kawałek Kalasznikow bardzo szybko po wydaniu stał się prawdziwym hitem granym przez orkiestry dęte w klasycznych tawernach. No i nic dziwnego, kto oglądał film, ten doskonale kojarzy powtarzającą się scenę, kiedy orkiestra pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach filmu.

Kawałek, który przed chwilą poleciał, pochodził z filmu Velvet Goldmine z roku 98, który mocno był inspirowany postacią Davida Bowiego. Musicie jednak wiedzieć, że sam Bowie nie do końca zgadzał się ze scenariuszem filmu, dlatego też nie zezwolił na umieszczanie swoich utworów na ścieżce dźwiękowej. Dlatego też na potrzeby filmu został utworzony zespół Venus in Furs, w którego w skład wchodzili muzycy tacy jak Tom York i Johnny Greenwood z Radiohead, czy dalej mamy Bernarda Butlera ze Suede, czy Andy'ego McKaya z Roxy Music. Także Venus in Furs zagrało kilka piosenek Roxy Music z Tomem Yorkiem, który był prowadzącym wokalem. Na ścieżce dźwiękowej pojawił się również cover zespołu Placebo, 20th Century Boy T-Rexa, a sam Brian Molko również wystąpił w filmie jako wokalista zespołu Flaming Creatures. Velvet Goldmine to tak naprawdę ogromna uczta dla uszu, ponieważ projekt współtworzył naprawdę wielu muzyków i nie jestem w stanie ich wszystkich teraz wymienić, bo byście się zanudzili na śmierć. Ale chociażby muzycy z zespołu Sonic Youth również maczali w tym palce. Także jeśli jesteś fanem glam rocka, to zdecydowanie zachęcam do obejrzenia tego filmu. A fabuła jest naprawdę zaskakująca, a sama historia jest naprawdę bardzo ciekawa. Scenicznie jest to też super zrealizowane. Także jeżeli nie widzieliście tego filmu, to jest absolutny klasyk, jeżeli chodzi o filmy muzyczne.

Przed chwilą usłyszeliście utwór Stevie Nicks Violet and Blue, który pojawił się w filmie z 1984 roku Against All Odds, który jest remake'em filmu Człowiek z przeszłością, a sam Against All Odds jest bardzo klimatyczny, ale moja recenzja będzie nieco ograniczona, no bo wiecie, jak to bywało w kinie lat 80. Trochę akcji, trochę romansidła z bardzo banalną fabułą, no ale umówmy się, takich filmów nie ogląda się dla fabuły, tylko dla klimatu. No i może jeszcze dla Jeffa Bridgesa i Jamesa Woodsa, których można zobaczyć w akcji. Główny utwór do filmu napisał Phil Collins o tym samym tytule, który okazał się naprawdę wielkim przebojem i dostał nominację do Oscara i Złotego Globu. Zresztą przesłuchajcie sami Phila Collinsa w piosence Against All Odds, ale chyba nie muszę wam tego przedstawiać, bo wszyscy doskonale znają ten klasyczny kawałek lat 80.

A na zakończenie chciałabym, żebyście usłyszeli główny kawałek z filmu The Breakfast Club. A jest nim Don't You Forget About Me, Simple Minds. No i ciekawostką jest fakt, że ten utwór został napisany przez Keitha Forsaya na potrzeby produkcji filmu. Natomiast początkowo zaproponowano wykonanie tego kawałka takim artystom jak Bryan Ferry, Billy Idol czy The Pretenders. Jednakże muzycy mieli muchy w nosie i się nie zgodzili na wykonanie tej piosenki, ponieważ nie przewidywali, żeby odniosła ona zbyt wielki sukces w przemyśle muzycznym, co było wielką i okropną pomyłką, ponieważ Simple Minds zgodziło się na nagranie Don't You Forget About Me, które odniosło naprawdę wielki sukces i wpisało się do historii kultowych utworów. Ale jeśli chcecie poczytać więcej o Breakfast Club, zapraszam Was na mojego WordPressa. Link odnajdziecie w bio mojego Instagrama Venus w kufrze. Z tym akcentem będę się z Wami żegnała i życzyła jak zawsze upojnego weekendu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w kolejnej audycji Bez Znieczulenia. Dziś znów nadaję z Egiptu, podobnie jak tydzień temu, gdzie staram się nie robić nic poza tym, że wygrzewam się w słońcu i kąpię w Morzu Czerwonym, podziwiając przepiękne w tym rejonie rafy koralowe. Ładuję baterię, żeby móc wrócić do koncertowego trybu życia. Tym bardziej, że urlop powoli dobiega końca, więc nie będę czasu tracić na gadanie, bo trzeba wracać do Krakowa, gdzie już jutro organizuję koncert, na który serdecznie Was zapraszam. W krakowskim warsztacie zagrają trzy kapele. The Corps, który promował będzie m.in. swoją ostatnią płytę The New World or Dead, wydaną przez moje Hardcore Tattoo Records, oraz Casted i Nic Śmiesznego. I na początek posłuchamy wspomnianej już wcześniej ostatniej płyty The Corps, The New World or Dead.

To było The Corpse, a teraz Kastet i ich ostatnia wydana płyta z 2019 roku, Baśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Przypominam, że zespół Kastet już jutro zagra w krakowskim warsztacie. Słuchajcie, pastujcie swoje Nike, żeby już jutro stawić się pod sceną.

To był kastet i płyta Baśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Jeszcze raz przypominam, że już jutro organizuję w krakowskim warsztacie koncert, gdzie zagra kastet, The Corpse i Nic Śmiesznego. I na koniec kawałek tejże ostatniej kapeli, Nic Śmiesznego, numer Obrazy z ostatniej płyty Nihil Novi, wydanej również przez moje Hardcore Tattoo Records. Zapraszam do słuchania, tymczasem ja się z Wami żegnam, lecę na plażę po raz ostatni wygrzać w słońcu swoje kości. Słuchajcie, mamy tutaj prawie 30 stopni, więc aż nie chce mi się myśleć, że jutro w Krakowie będzie pewnie minus. W każdym bądź razie będzie minus, ale w warsztacie na pewno będzie gorąco, także widzimy się. Do zobaczenia i do usłyszenia.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock'n'Roll and More w Radiu Odzew. Tydzień temu pominęliśmy blok kapel Zagłębia Dąbrowskiego, więc dzisiaj dla odmiany nim właśnie zaczniemy. Najpierw posłuchaliście zespołu Konopians, czyli kapeli reggae grającej od 96 roku. Pomimo tego, że Konopians od kilku lat nie koncertuje za wiele, to już wiemy, że w tym roku będzie okazja zobaczyć ich przynajmniej raz. Już za równy miesiąc w ramach Sosnowska Party. Kontynuując właśnie ten blok kapel Zagłębia Dąbrowskiego, może teraz trochę zmienimy klimat. Zespół Transgresja, który walczy o złotego bączka małej sceny woodstockowej. Posłuchajmy.

Transgresja z utworem Mediów Szum. Pozostajemy jeszcze na chwilę w Zagłębiu Dąbrowskim, ale znowu zmieniamy klimat. Posłuchamy teraz po raz kolejny już w moich audycjach zespołu Sexy Suicide, tym razem z utworem Klatka.

Sexy Suicide. Kończymy blok zespołu Zagłębia Dąbrowskiego i przechodzimy do tego, co w ostatnim czasie wydarzyło się na polskiej scenie rock'n'rollowej, punk-rockowej czy hardkorowej. Zaczniemy od tego, że kilka dni temu na YouTubie pojawił się nowy, długo wyczekiwany singiel zespołu Komety.

Tydzień temu wspominałem o tym, że już 3 sierpnia w Krakowie zagra Agnostic Front. Ale jeśli komuś tego dnia za daleko do Krakowa, a bliżej na Dolny Śląsk, no to tego samego dnia, 3 sierpnia, inna legenda New York Hardcore, Madball.

A inne koncertowe wieści z Wrocławia z tego tygodnia są takie, że 5 lipca w ramach 10 edycji jednej z moich ulubionych imprez, czyli Custom Convent, zagra warszawski zespół rockabilly Monkey and the Baboons.

Trzeba przyznać, że lato w Polsce zapowiada się bardzo koncertowo i rock'n'rollowo. A kolejnym potwierdzeniem tej tezy niech będzie to, że 10 lipca w Łodzi genialny szwajcarski, rock'n'rollowy, horrorowy wokalista Reverend Beatman. A co lepsze, jako support wystąpi zespół, o którym wspominałem już w ramach jednej z moich audycji, mówiąc o tym, że od kilku lat nie wiem, co się z nim dzieje. A tu taka niespodzianka. 10 lipca Łódź, Reverend Beatman, a jako support Afroporno. I tych dwóch kapel posłuchamy sobie teraz.

To był oczywiście numer zespołu Afroporno z Łodzi, który mam nadzieję reaktywuje się nie tylko na ten jeden koncert. A teraz posłuchajmy. Headliner koncertu, o którym mówiłem. Reverend Beatman.

A teraz news sprzed 3 tygodni, który jakoś mi umknął lub mam wrażenie przeszedł trochę bez echa w natłoku tego wszystkiego, co dzieje się ostatnio na polskiej scenie punk rockowej. Nowym singlem pochwaliła się wokalistka The Pau, która jednocześnie, można powiedzieć, jest jednoosobowym zespołem punk rockowym.

O ile The Pau, której posłuchaliśmy, to takie świeże, można powiedzieć młodzieżowe i nowoczesne spojrzenie na punk rocka, to teraz zespół pełnowymiarowy, który gra już od wielu, wielu lat i którego słuchaliśmy już chyba tydzień temu. Ale chłopaki tak rozkręcili się we wrzucaniu kolejnych numerów do sieci, że dzisiaj też nie może ich zabraknąć. Z nowym singlem zespół Włochaty.

A propos tego, co dzieje się ostatnio na polskiej scenie hardcore punk. Właśnie uświadomiłem sobie, że zapomniałem o jeszcze jednym koncercie, który już tego lata w Polsce. 30 czerwca w Warszawie, Hydrozagadka, zespół Ignite.

0: Ahoj muzomaniacy! W imieniu ekipy Pękniętego Pęcherza jest nam niemożliwie miło zaprosić Was na szóstą odsłonę festiwalu Rock'n'Roll Party, który odbędzie się jak co roku w ostatni weekend czerwca, miejscowość Kokotek koło Lublińca i ośrodek Posmyk Leśny Ustronie. Na przepięknej pęcherzowej scenie wystąpią takie znakomitości jak zespół The Harpagans, Kraków Street Band, Arek Zawiliński i Dixie Jazz Fellows. Na naszą scenę wkroczą również Mr. Beat, The Beatles Cover Band, Energizer i Blueberry Hill. Prócz zespołów na miejscu czekać będzie sporo dodatkowych atrakcji, m.in. Franz Barba Salon, rockowa krawcowa z Black Sherry, wybory Miss Pin-Up, pokazy tańców rock'n'rollowych oraz strefa kanapowa, puchy pogaduchy i gastronomia. Zapamiętajcie, festiwal Rock'n'Roll Party Vol 6, 23-25 czerwiec, miejscowość Kokotek koło Lublińca, ośrodek Posmyk Leśny Ustronie, a zresztą co ja tu dużo będę mówił, szukajcie nas na Facebooku wpisując Pęknięty Pęcherz lub Rock'n'Roll Party Vol 6. Do zobaczenia muzomaniacy na festiwalu, ahoj!
1: Tak, taka niespodziewana niespodzianka i na chwilę oddałem swój czas antenowy Leszkowi, czyli organizatorowi Rock'n'Roll Party Vol 6, które już pod koniec czerwca. Z całego tego składu, który wymienił Leszek, ja dzisiaj szczególnie polecam zespół Energizer. Posłuchajmy.

Zmieniliśmy trochę klimat, ale znów wracamy do sceny hardcore punk. Zespół, którego już słuchaliśmy i o którym dużo mówiliśmy. Ponieważ jest to zespół na pewno o najniższej średniej wieku na całej polskiej scenie. Wspominamy o nim znowu, ponieważ niedawno dowiedzieliśmy się, że płytę, którą nagrali i której możemy już posłuchać, oficjalnie wyda jedno z najstarszych i najlepszych alternatywnych wydawnictw w Polsce, czyli Jimmy Jazz Records. Więc tak, posłuchajmy jeszcze raz zespół Lockdown, dzisiaj z utworem Nigdy.

A teraz chciałbym wam polecić zespół, na którego koncercie, trochę z przypadku, byłem w zeszłym tygodniu w katowickiej katofonii. Zespół instrumentalny grający space rock. Co to za gatunek? Posłuchajmy sobie. Teraz. Zespół z Trójmiasta, Ampa City.

Amba City, strój miasta. Kolejna zapowiedź koncertowa jest taka, że Darek Dusza i Demony, który w tym roku koncertuje troszkę mniej niż w zeszłym, pojawi się tego lata na 4 festiwalach. Ramona w Trzcielu, Róbmy Swoje w Wysokiej Strzyżowskiej, Alerta Alerta w okolicach Wielunia i jeden z większych chyba w Polsce punkowych festiwali, czyli Azerbejdżan w Pobiednej. A my posłuchamy numeru z ostatniej płyty Darka Duszy pod tytułem Dziad.

A teraz można powiedzieć troszkę zaległa premiera, bo sprzed około miesiąca. Wstyd powiedzieć, ale gdzieś mi właśnie ten numer umknął. Zespół Lochy i Smoki. Powiedz, że wystarczam.

Zespół Lochy i Smoki poznałem dosyć niedawno, ale bardzo siadło mi to emo, punkowo-rockowe granie. Z marszu skojarzyli mi się z takimi zespołami jak na przykład Gaslight Atom. A ten zespół 2 tygodnie temu pochwalił się nowym teledyskiem.

Przez całą audycję słuchamy dzisiaj istniejących i wciąż koncertujących kapel. Więc może zmierzając powoli ku jej końcowi, kilka staroci. Na początek dla złagodzenia klimatu, bo faktycznie dużo dzisiaj punk rocka i hardcore punka. Trochę klasycznego reggae, zespół Ethiopians.

No i wracamy do mojej ulubionej odmiany punk rocka. Zespół Born to Lose, o którym niestety słuch zaginął ładnych kilka lat temu. A kiedy byłem 17-18-latkiem, święcili triumfy, grali duże trasy po całym świecie i grali naprawdę kawał dobrego amerykańskiego punk rocka. Born to Lose z im szlagierowym numerem Sweet Missouri.

Faktycznie dzisiaj mało rockabilly, psychobilly, więc może klasyka z pogranicza obu tych gatunków. Long Tall Texans.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki, Ziekłania, Polskie Jazzy. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Adama Makowicza z roku 1973. Płyta nazywa się Unit. Wydana została przez Polskie Nagrania. Prolog sesji pod tytułem Unit został nagrany przez Adama Makowicza wraz z Tomaszem Stańką oraz Pawłem Jarzębskim i Czesławem Małym Bartkowskim w 1975 roku w Niemczech jako Tomasz Stańko and Makowicz and Adam Makowicz Unit. Płyta z tytułem Unit ukazała się w 1976 roku jako 13 wolumen klubu płytowego PSJ Biały Kruk Czarnego Krążka. Edycja Polskich Nagrań Muza prezentowała natomiast nagrania dokonane w marcu 1973 roku w Warszawie. Wtedy pod hasłem Unit zarejestrowano historyczną sesję dwóch wybitnych muzyków, pianisty Adama Makowicza oraz perkusisty także zespołów Krzysztofa Komedy, Czesława Bartkowskiego. Solowe recitale to specyfika prezentacji pianisty. Zazwyczaj poświęcone są wielkim twórcom muzyki jazzowej, rozrywkowej, klasycznej. Adam Makowicz nagrał kilkadziesiąt płyt, ma na koncie ponad 100 kompozycji na kwartet smyczkowy i trio jazzowe, wiele utworów na fortepian. Jest także autorem muzyki do filmów animowanych. Nagrania z Unit prezentują perfekcyjny tandem znakomitego pianisty i wszechstronnego perkusisty. Poza autorskimi kompozycjami Makowicza i Bartkowskiego pojawiają się także standardy, zestaw pieśni Adama Makowicza, ale i ciekawie rozegrana It's Not Bad, kompozycja Krzysztofa Komedy. Oto utwory, które się znajdują na tej płycie. The Song from the Valleys, War Song, The Song from the Hills, Drinking Song, Sacred Song, 745, Suggestion, Blues, It's Not Bad i na koniec Cherokee. Adam Makowicz, Unit, rok 1973.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pierwszego lutego 1954 roku pewni szabrownicy wspinali się na starożytne miejsce Inków na szczycie masywu El Plomo o wysokości 5400 metrów. Jednak w lodowatych górach rabusie nie natknęli się na cenne skarby z przeszłości, ale zwłoki 8-letniego chłopca Inków. Choć dziecko zmarło już około 1500 roku, jego ciało było nadal wyjątkowo dobrze zachowane dzięki mroźnym warunkom pogodowym panującym w górach. Chłopiec nie padł ofiarą wypadku, ale zmarł w ramach świętego rytuału. W starej mitologii Inków góry reprezentowały niezależne bóstwa, którym od czasu do czasu trzeba było składać ofiary. Na rok przed właściwą ceremonią chłopcu podawano specjalne posiłki na przyrost masy ciała. Podczas wyprawy na szczyt góry dziecko było z kolei odurzone alkoholem oraz innymi narkotykami. Chłopiec usiadł następnie w przygotowanej dziurze, którą kapłani zamknęli ciężkim kamieniem i przysypali ziemią. Dziecko ostatecznie zmarło z powodu hipotermii oraz braku tlenu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobieta, w której domu mieścił się pensjonat, była tematem głośnej sprawy w Stanach Zjednoczonych w latach 90. ubiegłego wieku. W 1993 roku sam Donald Trump kupił kilka działek wokół swojego kasyna i hotelu w Atlantic City w Stanach Zjednoczonych, zamierzając zbudować parking. Kobieta oczywiście odmówiła sprzedaży, twierdząc, że mieszka w tym miejscu od 32 lat i jest za bardzo do niego przywiązana. Władze miasta próbowały ją nawet usunąć z domu na zasadzie przymusowego zakupu, jednak Vera oddała sprawę do sądu i zwyciężyła. Kobieta pozostała w nieruchomości do 2010 roku, kiedy to przeprowadziła się do domu spokojnej starości w San Francisco, niedaleko miejsca zamieszkania swojej córki i wnuków. Z dostępnych publicznie dokumentów wynika, że 2 czerwca 2010 Vera przeniosła własność domu na swoją córkę, która w 2011 roku chciała go sprzedać. Początkowo cena wywoławcza wynosiła $5 milionów, jednak zainteresowanie było na tyle małe, że cena szybko spadła do 1 miliona. W końcu nieruchomość została sprzedana za jeszcze mniejszą kwotę na aukcji. Właścicielka otrzymała za dom z działką nieco ponad $500,000 w 2014 roku.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Pozdrawiam wszystkich ze środy, gdzie jest 32 stopnie, a teraz jest 18. Jest 16:30.

No fakt, niby lato się tu powoli kończy, ale jednak w krótkich spodenkach jestem i do was gadam i śpiewam, chociaż to jest takie śpiewanie widmo, chciałoby się powiedzieć, ale nie słyszycie tego i nie dosłyszycie, bo tu trzeba do tego specjalnych słuchawek z goldpinami i tak dalej. No nieważne, cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. No, doskonale wiecie, że jednak taka audycja jak Narcysta musi ze sobą mieć kilka warstw, zupełnie jak cebula. Jedną oczywiście to jest bardzo ciężka, druga średnio ciężka, a następnie taka lżejsza, ostatnia. I tak będzie dzisiaj, ze względu na to, że zaczynamy my mocnym uderzeniem. Jest taki zespół SNED pochodzący z Ostrawy, czy nawet z Pragi, który wypuszcza zupełnie nową płytę w bazynach Wedomi, czyli w pewnych bagnach. I ten skład, można by powiedzieć, mocno mnie porwał swoją naprawdę siarczystą death metalowością na tyle mocno, że jednak wypadałoby wyróżnić go jako album tygodnia. I takim akurat nie będzie, dlatego że dwie utwory przed nami, jednym z nich jest oczywiście Ticha Svetu oraz apokaliptyczki Smarak Budosi Doby. Ten ostatni tytuł chyba będzie trudny do przetłumaczenia, ale miejmy nadzieję, że jednak się skupicie przy samych słowach tychże panów z Ostrawy, którzy do was będą growlować w bardzo subtelny, chociaż zajadły sposób.

No nieźle te chłopaki harateają. SNET to zespół pochodzący być może z któregoś z części, z którejś części Pragi czy Ostrawy. Naprawdę dobry album w bazinach Wedomi. Poleca się waszym uszom, no i przy okazji też, no, rzadko przedstawiam wam naprawdę takie mocne klimaty ostatnio, a wydaje mi się, że na antenie Radia Odzew tego ciężkiego metalu za dnia nigdy dosyć, więc uwierzcie mi, warto tym samym się jakoś przesłuchać, przypatrzeć i przesłuchać od tak powiedzmy. To teraz będzie podróż do samych Stanów za sprawą zespołu Valati, który końcem sierpnia wydał swój ostatni album, który jest o tyle ciekawy, dlatego że Madcore u mnie rzadko pojawia się ostatnio też w audycjach, a on jest wpisany takie DNA narcysty z tego prostego względu, że jednak takie formacje jak The Callous Dollar Boys czy na przykład Black Midi też w miarę mówiąc się pokazują, ale wtedy kiedy coś jest nowego i ciekawego, nigdy starych odgrzebków wam nie daje, żeby nie powtarzać się jak ta Katarynka. A więc jako ta Katarynka nie chcę mówić o tym, że ten album, który ostatnio wydali, jest spoko, fajny i w ogóle. Tylko trzeba się jednak bardziej bacznie przysłuchać za sprawą tego, że jednak sam początek jest bardzo mroczny i tajemniczy. A Body for the State.

przecudne i zarazem szarpiące mocno. Echolalia, cała płyta zespołu Valady poleca się waszym uszom z prostego względu, że jednak no, tychże dynamicznych, jak i też mocno siarczystych, ocierających się niekiedy o grindcore brzmień w takiej matrockowej nieco pozie shoegaze'owej przy okazji. No jest naprawdę sporo i warto takim fanom takiego naprawdę totalnego rozpierdolu, przepraszam za wyrażenie, polecić w ogóle coś takiego, no bo warto. Teraz będzie zespół Circuit Circuit, który poniekąd wydał sporo, że tak powiem, epek wraz ze swoją muzyką, ale album nadchodzący ma być ich debiutancki, więc z tegoż nowego albumu piosenka, która też ukazała się niedawno, ale jest całkiem taka, powiedzmy, też szarpiąca, też zapewne części ciała. Dead by Billboard.

Jakbym koncert Pantery w Moskwie w 1991 roku słyszał. Ale całkiem nawet przyjemne. Circuit, ci panowie pochodzą chyba ze San Francisco, więc warto oddać im sprawiedliwość, że naprawdę, no, to będzie mocny album, tak to czuję. Nie to, żebym się na tym znał, tak samo jak nie to, żebym się znał na zespole Queens of the Stone Age, bo ja takim fanem zbyt mocnym, żeby się fascynować samą twórczością Josha Froma i jego kolegów nie jestem, ale twierdzę, że jednak robią to o tyle dobrze, że z takiego ciężkiego rockistowskiego grania przechodzą na takie glamowe, rockowe brzmienia. I album Perfect, który ma ukazać się w październiku, jest tego przykładem. Także jednocześnie muszę tu oddać sprawiedliwość, że brzmieniowo się to świetnie trzyma. Zresztą sama piosenka Insignificant Other jest tego też kolejnym tego typu przykładem. No i czekamy na to, aż w końcu całość wypuszczona będzie już za jakiś czas.

Może to jest smętne, ale sam raz idealny dla samego nowego wizerunku Queens of the Stone Age. Płyta Perfect dopiero w październiku, a my usłyszeliśmy akurat nie drugi singiel Insignificant Other, który zresztą dla mnie, jako człowieka, który troszeczkę lubi takie brzmienia z lat 70., całkiem nawet dosyć to wchłonęło. I to nawet całkiem to słychać po samej linii melodycznej. No to teraz, żeby się nie zawiesić, dlatego że jednak troszeczkę ciągnę to wszystko, a wydaje mi się, że mam przed sobą kącik Polski i to szerokich przede wszystkim rozmiarów, gdyż zacznę może od tego, że Marcel Baliński w 2024 roku zwołał grupę muzyków, a konkretnie chórzystów, którzy są osobami z niepełnosprawnościami pochodzącymi z warsztatów terapii zajęciowej Freida w Łodzi i stworzył z tego projekt Współgłosy, który jest realizowany naprawdę ze sporą parą i poświęceniem i przy okazji też fajnym, że tak powiem, wpływem na to, co postrzegamy jako taką równość w muzyce, czyli też dostrzeganie samych osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej jako ważnego elementu naszego życia. Nie tylko elementu, ale i podmiotu, chciałem tak zaznaczyć, żeby to było dumnie. No i sama druga płyta projektu Współgłosy się właśnie ukazała w środę. Z tego wyjąłem taki malutki wyimek, który wydaje mi się nieźle chodzi. Przy okazji to, że uwielbiam takie dżunglowe rytmy, no to w takich utworach jak ten nie mogłyby się na pewno nie znaleźć. Zwłaszcza, że Marcel Baliński na pewno śpiewa ze swoim podobiecznym. Tak to przynajmniej mam rozumieć. Po co, na co, a czemu? No, właściwie po co?

0: A czemu gdzieś tam pojechałem?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu coś zobaczyć chciałem?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu ja coś muszę robić?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu wszystko mnie obchodzi?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że ja wszystko zbieram?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że noszę wspomnienia?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że pełne kieszenie?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że wszystkiego chcę nie?

Miałem właśnie tak śpiewać widmo, ale jednak mnie to ujęło, no bo w zasadzie cała płyta współgłosów poleca wam się całkowicie, nagrana w studiach koncertowych chyba Polskiego Radia, o ile mi wiadomo. Marcel Baliński wraz ze swoimi podopiecznymi, no jednak świetnie to ujął, no i wydaje mi się, że takich projektów w polskiej sferze muzycznej, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, powinno być więcej, zwłaszcza, że jednak, no, powinno się o tym głośno mówić, zwłaszcza

Na razie teraz zróbmy taki malutki wyjątek dla pewnego projektu współtworzonego przez niejaką Maniuchę Bikont oraz Bastardę Trio, która jest mi dobrze znana ze współpracy z wieloma składami, którymi miałem okazję słuchać i przy okazji też znawcy muzyki portugalskiej Fado też się tutaj odzywają, ale w zupełnie innym kontekście, dlatego że Maniucha Bikont postanowiła wziąć na tapetę teksty Marcina Wichego, zmarłego niedawno polskiego eseisty, twórcę książek i przy okazji też człowieka nagrodzonego Nagrodą Literacką Nikę za swoje powieści. I tak okazuje się, że końcem września ma się ukazać bardzo wyjątkowy album z jego tekstami wyśpiewanymi przez Maniuchę. Sprawdzę tutaj, czy mi czasu nie brakuje, bo jednak muszę się uśpieszyć, a jednak ta muzyka jest bardziej taka, no, nie do śpieszenia się, bardziej do medytacji, bardziej łącząca w sobie kulturę taką czysto ludową z taką troszeczkę kanwą nieco jazzującą, ale i przy okazji taką improwizacyjną. Jest to nawet przyjemne, w miarę mówiąc, bo tutaj zaprezentuję wam przedpremierowo aż dwie ciekawe utwory, które znajdą się na tej płycie, czyli Człowiek chodzi i jest melodia. Obydwa z tekstami Marcina Wichę.

Jest melodia do wstawania i do zasypiania. Troszeczkę mi się echolalia włączyła, dlatego że trudno jest wyrazić to, że jednak dobrze zostały odwzorowane te teksty Marcina Wichy przez samą Maniuchę. Poniekąd bardzo zgrabnie, no i też, no jeśli ktoś nie czytał nigdy esejów, czy nawet samych powieści, ani tekstów gdzieś w polityce, nawet samego Marcina Wichy, no to będzie mógł się zaintrygować tą twórczością, śpiewaną oczywiście przez Maniuchę Bikont. Ona sama jest multiinstrumentalistką, która też działa na wielu polach, więc warto będzie się jakoś jej przyjrzeć, albo i nawet też zrobić z nią wywiad, o ile się zgodzi. Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Skoro to jest festiwal piosenki ludowej teraz w tej chwili, no to zaprezentujmy coś, co przykuło kiedyś moją uwagę na bazie płyty quintetu Magdy Kuraś z rosoczańskimi standardami pieśni ludowych. Tutaj troszeczkę pojechano tutaj w stronę nieco, powiedziałbym, rejonów Lubelszczyzny, czy nawet Podlasia. Dlatego teraz będzie mały fragment ze świeżo wydanej płyty Magdy Kuraś Quintet, zatytułowane oczywiście Motanka.

0: zataczam krąg, jak krąg zatacza życie i rzucam czar, który minie o świcie.
1: Głos Magdy chyba jest tak urokliwy, że mogłaby na pewno dobrze się sprawdzić tak jak Zuzanna Malisz w popie. Ale życzymy jej szczęścia także i jeśli chodzi o te brzmienia, jeśli chodzi o tą kapelę przykrywającą pomiędzy tymi interwałami, to jednak nie jest moja robota, tylko Magdy, bo tak ten album został nagrany. Także no, surrealistyczne, ale takie nawet mi się to podoba, bo parę takich surrealistycznych tekstów kultury, jeśli chodzi o muzykę, zdążyłem nawet sam słuchać. Władimira Usaczewskiego i tym podobne, nawet Luigi Nono. Takie dosyć ciekawe zagadnienia z takiej awangardowej muzyki. Nic to, przechodzimy do ostatniej części programu, jaką jest kartka z kalendarza. Tego dnia w 1966 roku grupa The Monkees po raz pierwszy pojawiła się w pewnym show telewizyjnym z gatunku varieté. No i można byłoby powiedzieć, że to jest troszeczkę taki zespół żart, gdyż powstał w odpowiedzi na roztaczającą się wokół Beatlemanię w Wielkiej Brytanii i tak sobie pomyśleli chłopcy, że najlepiej by było, gdyby powstałby taki zespół podobny do Beatlesów w Stanach. Chociaż było tego mnóstwo, The Turtles, między innymi The Beach Boys, to teraz The Monkees? No jak to? Ale przecież takie zespoły są. Nic to, pomyśleli chłopcy i nagrali coś cudownego, co warto zaprezentować pod sam koniec, chociaż trochę czasu jest to, jeszcze zostało, to będzie to taki dosyć, powiedziałbym, urokliwy utwór Saturday's Child.

Z pewnością ten utwór zagrali jako jedyny z tychże w swoim występie telewizyjnym The Monkees. Chociaż wydaje mi się, że I'm a Believer jest takim ich sztandarowym utworem. Wielokrotnie, że tak powiem, nagradzana wysokimi miejscami na listach w Stanach między innymi czy w Wielkiej Brytanii. No ale na samo zakończenie dzisiejszego Narcysty zabrzmi sobie Tomorrow's Gonna Be Another Day, czyli z uśmiechem wchodzimy do jesień, miejmy nadzieję. Trzymajcie się mocno. Adam Pachołek, do usłyszenia. Bye off.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina. Dziś mam przyjemność przedstawić soundtrack z filmu Zagubiona autostrada w oryginale Lost Highway. Płyta z roku 1997. David Lynch, nazwisko, którego żadnemu kinomaniakowi przedstawiać nie trzeba. Reżyser filmów mrocznych, ciężkich, a na dodatek maksymalnie zakręconych. Moim zdaniem jednak nazywanie go reżyserem filmów jest bardzo krzywdzące, ponieważ obrazy, które tworzy, to nie filmy, to dzieła. Tworzył to dzieła. Dzieła, których wielowymiarowość oraz znaczenie poznają jedynie nieliczni. Nieliczni, którzy nie boją się przekroczyć bariery snu. Krążek, który pragnę Wam przedstawić, jest muzyką ilustracyjną, jeden z najlepszych obrazów Lyncha, Zagubiona autostrada to z pewnością jeden z filmów, które silnie wpłynęły na niejedną psychikę. Płytkę rozpoczyna spokojny i stonowany utwór Davida Bowiego pod tytułem I'm Deranged. Po lekkim wstępie przychodzi czas na odrobinę psychodeli w wykonaniu grupy Trenta Reznora, czyli Nine Inch Nails – The Perfect Drug. To połączenie mocnej elektronicznej muzyki, z jakiej znany jest zespół, z przepiękną fortepianową balladą. Myślę, że takie połączenie, sądzicie, że takie połączenie nie może się udać? Nic bardziej mylnego. Wszystko łączy się w wybuchową mieszankę, obok której po prostu nie da się przejść obojętnie. Już za chwilę swoje umiejętności prezentuje Angelo Badalamenti, czyli nieodłączny twórca muzyki do filmów Lyncha. Panowie współpracowali ze sobą przez wiele lat, zaś dokonania Badalamentiego na tej płycie są wręcz esencją tego, co wspólnego udało im się stworzyć. Jazzowy Red Bats with Teeth, klimatyczny Dub Driving, czy bardzo filmowy, jednak mimo tego świetny Fats Revisited, to utwory, które bez pomocy filmu bronią się same i wychodzi im to bardzo dobrze. A klimat, jaki potrafią stworzyć podczas słuchania doskonale, widać, raczej słychać, że Badalamenti zna Lyncha jak nikt i potrafi bardzo wiernie odtworzyć zagmatwany klimat jego filmów. Jako że producentem krążka jest Trent Reznor, spotykamy tutaj również jego podopiecznego Merlina Mansona. Jego wkład w film nie ogranicza się jednak do dwóch bardzo dobrych zresztą utworów zawartych na płycie Apple of Sodom i I Put the Spell on You. Manson zagrał również bardzo krótki epizod i pojawia się na ekranie pod koniec filmu. Kim jest? No to sobie zerknijcie. Ci, co oglądali, nie pamiętali, no to niech przypomną sobie, a świeżakom nie będę psuł zabawy. Bardzo ciekawa jest również historia wkładu grupy Rammstein do Zagubionej autostrady. Muzycy, licząc na rozgłos, gdyż przed premierą filmu byli jeszcze nieznani, wysłali Lynchowi kilka swoich utworów, aby ten nakręcił do nich teledyski. Reżyser odmówił, gdyż był zajęty reżyserowaniem filmu, jednak zaproponował im wykorzystanie dwóch utworów w Zagubionej autostradzie. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Po premierze filmu nastąpił boom na grupę Rammstein, która dzięki Lynchowi stała się rozpoznawalna na całym świecie, bo co tu dużo mówić, melodyjne gitary i głęboki głos od razu wpadają w ucho. I jeszcze ten początek High Ride Mish, absolutny mus dla zwolenników mrocznego klimatu. Swoją obecność na płycie zaznaczył również Barry Adamson, którego instrumentalne utwory dorównują nawet samemu Badalamentiemu. Something Wicked, This Way Comes oraz Hollywood Sunset to klasa sama w sobie. Spokojne i delikatne, a z drugiej strony jednak bardzo chwytliwe kawałki wpadające w ucho już od pierwszego przesłuchania świetnie sprawdzają się w połączeniu z resztą płyty. Na krążku znalazło się również miejsce dla takich artystów jak Lou Reed, Antonio Carlos Jobim czy grupy The Smashing Pumpkins. Zazwyczaj przy takiej różnorodności muzyków ciężko jest utrzymać klimat płyty, jednak tutaj wszystko idealnie ze sobą współgra. Mało tego, nie tylko współgra, lecz jest tak cholernie klimatyczne, że nie przesadziłbym, gdybym określił płytę jako genialną. Bardzo wiernie udało się odtworzyć nastrój filmu, co było niezwykle ciężkim zadaniem. Płyta jest więc do niego bardzo podobna. W pewnych momentach ostra i ciężka, w innych zaś niepokojąca i tajemnicza. Można powiedzieć tylko jedno, że należą się wielkie słowa uznania. Nie chcę już przedłużać, więc powiem krótko, że płytę polecam. Zresztą posłuchajcie sobie i oto utwory, które są zawarte na tej płycie i wykonawcy. I'm Deranged, David Bowie. Videotron's Questions i Trent Reznor. The Perfect Drug, Nine Inch Nails. Red Buds with Teeth, Angelo Badalamenti. Hunting and Heartbreaking, Angelo Badalamenti. I i grupa The Smashing Pumpkins, Dub Driving i Angelo Badalamenti. Mr. Eddie's Team Number One i Barry Adamson. This Magic Moment i Lou Reed. Mr. Eddie's Team Number Two i Barry Adamson. Fred and René. Make Love, Angelo Badalamenti. Apple of Sodom, Marilyn Manson. Insensates i Antonio Carlos Jobim. Something Wicked This Way Comes, Barry Adamson. I Put a Spell on You, Marilyn Manson. Fats Revisited, Angelo Badalamenti. Fred's World, Angelo Badalamenti. Rammstein, grupa Rammstein. Hollywood Sunset i Barry Adamson. Hired Mish, Rammstein, Police i Angelo Badalamenti, Driver Down, Trent Reznor i na koniec I'm Deranged, to reprise tego utworu i ponownie David Bowie. No, dobrnąłem do końca. Zagubiona autostrada, rok 1997. Słuchajcie, bo jest czego.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt, a najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich trzech podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Wacław Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i północno-wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

patrzę w wizję, jakie komu tam. Niech nam się zdaje niebo, panie. Na szczyt to niebo bardzo tanie, panie, tanie, panie. Zostaw nas wreszcie i pozwól nam wznosić

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Workuta, najbardziej depresyjne miasto na świecie. Jest to miasto w Rosji, w Republice Komi nad rzeką Workuta, 160 km na północ od koła podbiegunowego. Nazwa miasta pochodzi z języka nienieckiego, co można przetłumaczyć jako dużo niedźwiedzi. Plagą w okresie letnim tutaj są chmary komarów oraz jeszcze groźniejsze od nich bardzo agresywne meszki. Powodują one dotkliwe ukąszenia wszelkich nieosłoniętych fragmentów ciała. Twarz należy tutaj chronić przy pomocy tzw. nakomarników, rodzaju siatek przypominających osłony pszczelarskie. Istnienie miejscowości związane było od początku z eksploatacją bogatych pokładów węgla. Maksymalną liczbę mieszkańców, 115 tysięcy, miasto osiągnęło pod koniec lat 80. W roku 2010 miasto liczyło 70,5 tysiąca mieszkańców. W ciągu 4 lat do roku 2014 liczba ta zmniejszyła się do 60 tysięcy. Przyszłość miasta rysuje się raczej ponuro, niewykluczone, że z powodu ekstremalnych warunków klimatycznych skurczy się ono do rozmiarów niewielkiego osiedla, a nawet zostanie ono w przyszłości całkowicie porzucone.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W okolicach Wołogradu odkryto niezwykłe, kamienne formacje przypominające jaja dinozaurów. Te wapienne kule, które zostały znalezione kilka lat temu, stały się przedmiotem fascynacji i kontrowersji wśród mieszkańców i naukowców. Ich wnętrze przypomina żółtko ze zbitego piasku, co dodatkowo wzmacnia przekonanie o ich prehistorycznym pochodzeniu. Jednak nie wszyscy są przekonani co do tej teorii. Eksperci uważają, że te kule są pozostałościami z przeszłości, będąc fragmentami występującej tam skały żelazistej. W okolicach Wołogradu znajdują się bowiem duże złoża żelaza. Mieszkańcy okolicznych miejscowości wspominają, że podobne formacje były znajdowane w tym miejscu już 100 lat wcześniej. Te tajemnicze jaja stały się przedmiotem lokalnych legend i opowieści. Niedawno doszło do próby przewiezienia tych kamieni do prywatnych posiadłości przez niektórych mieszkańców, co wzbudziło wiele kontrowersji. Dzięki interwencji innych mieszkańców te cenne formacje pozostały na swoim miejscu. Chociaż te kamienne kule przypominają jaja dinozaurów, nie ma jednoznacznych dowodów na to, że faktycznie nimi są. Jednak w różnych innych częściach świata odkrywano prawdziwe jaja dinozaurów, które dostarczyły naukowcom cennych informacji na temat życia tych prehistorycznych stworzeń. Jednym z najbardziej znanych takich miejsc, gdzie odkryto takie jaja, jest prowincja Henan w Chinach, gdzie znaleziono setki dobrze zachowanych okamieniałych jaj. W świetle tych odkryć jaja z Wołogradu stanowią fascynujący element lokalnej historii i kultury, a ich prawdziwe pochodzenie wciąż pozostaje zagadką.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: W naszym świecie wszystko jest proste. Aby zrozumieć, co znajduje się przed nami, wystarczy na to spojrzeć. Chcemy wiedzieć, z czego wykonane jest krzesło. Dotykamy go. Zastanawiamy się, gdzie płynie rzeka. Patrzymy. Wszystko jest proste, dopóki nie zetkniemy się z fizyką kwantową. Wyobraź sobie zjawisko, o którym naukowcy mówią od 100 lat. Superpozycja. Dzieje się tak, gdy cząstka, czy to elektron, czy foton, nie znajduje się w jednym konkretnym miejscu, ale w kilku stanach jednocześnie. To tak, jakby lecąca moneta była jednocześnie orłem i reszką, dopóki jej nie złapiesz. Jednak gdy tylko spróbujesz zmierzyć tę kwantową monetę, cud znika. Superpozycja się załamuje, natura dokonuje wyboru, a my widzimy tylko jeden wynik. To tak, jakby sam wszechświat nie chciał, abyśmy zaglądali do jego tajemnic. Ale chwileczkę. Okazuje się, że nigdy nie dowiemy się, jak to wszystko naprawdę działa. W końcu sam akt pomiaru zmienia rzeczywistość. Okazuje się, że gdy tylko spojrzymy, obraz świata jest już zniekształcony. Na tym polega główny paradoks. Skąd możemy cokolwiek wiedzieć o świecie kwantowym, skoro każdy pomiar niszczy to, co chcemy zmierzyć? Gdzie tu jest logika i co jest nie tak z tym obrazem? Przeanalizujmy to krok po kroku. W świecie, który znamy, rzeczy mają pewność. Kot albo siedzi na parapecie, albo chowa się pod sofą. Moneta albo wylądowała orłem, albo reszką. Ale świat kwantowy jest zupełnie inny. Superpozycja to stan, w którym obiekty kwantowe nie znajdują się tylko w jednym z możliwych stanów, ale we wszystkich jednocześnie. Elektron jest tu i tam. Foton przeszedł przez jedną szczelinę i przez drugą. Kot Schrödingera jest zarówno żywy, jak i martwy. Chociaż, przyznajmy, biedny kot został już wykorzystany w wielu wyjaśnieniach, nadal doskonale ilustruje tę kwestię. Fizycy opisują to za pomocą pięknych równań, funkcji falowych. Funkcje te w pewien sposób rozkładają prawdopodobieństwo lokalizacji cząstki i jej stanu. Dopóki nie ingerujemy, dopóki nie próbujemy patrzeć, cząstka żyje w tym wielowariantowym świecie, w którym wszystkie prawdopodobieństwa są rzeczywiste. To więcej niż absurd. Najbardziej uderzające jest jednak to, że nie jest to tylko teoria na papierze. Zostało to potwierdzone eksperymentami, w których naukowcy wysyłają pojedyncze elektrony lub fotony przez specjalne urządzenia, takie jak układ z podwójną szczeliną, i znajdują ślady, jakby cząstka faktycznie przeszła przez obie ścieżki w tym samym czasie. Eksperymenty te są powtarzane wielokrotnie, a wynik jest za każdym razem taki sam. Świat kwantowy nie działa według naszych zasad. I tu pojawia się główna porażka poznawcza. My, istoty przyzwyczajone do jasności i pewności, musimy zaakceptować fakt, że na poziomie fundamentalnym wszystko istnieje w stanie rozproszenia. Cząstka nie wybiera miejsca, w którym się znajdzie, dopóki sam akt pomiaru nie zmusi jej do podjęcia decyzji. A wiecie, co to oznacza? Dopóki nie spojrzymy, świat jest nieskończonym polem możliwości. Jednak gdy tylko spojrzymy, superpozycja ulega załamaniu i pozostaje nam tylko jeden fakt. Wszystko inne znika jak sen o świcie. Wiemy już, że cząstki mogą znajdować się w superpozycji, w kilku stanach jednocześnie. Dopóki ich nie dotykamy, wszystko jest możliwe. Ale gdy tylko próbujemy dowiedzieć się, gdzie dokładnie znajduje się ta podstępna cząstka, dzieje się coś, co fizycy nazywają załamaniem funkcji falowej. Mówiąc prościej, natura wydaje się tracić cierpliwość. Dobrze, chcesz wiedzieć, proszę bardzo. I wybiera jeden konkretny wynik. Wszystkie inne opcje znikają jak miraż. Było wiele możliwości. Pozostaje tylko jedna surowa rzeczywistość. Ale dlaczego tak się dzieje? W świecie klasycznym pomiar polega po prostu na uzyskaniu informacji. Spojrzałeś na stół, nie zniknął. Zmierzyłeś temperaturę, termometr nie zepsuł pogody. Ale w świecie kwantowym sam pomiar zakłóca system. I to nie tylko nieznacznie, ale zasadniczo zmieniając jego stan. W istocie akt obserwacji staje się częścią procesu, który określa, który z wielu potencjalnych światów się zmaterializuje. I nie jest to dziwactwo instrumentów. Nie jest to techniczna niedoskonałość. Jest to zasada wbudowana w strukturę rzeczywistości. Einstein jednak delikatnie mówiąc, był bezsilny wobec takiej idei. Powiedział: księżyc istnieje, nawet jeśli na niego nie patrzę. Ale fizyka kwantowa mówi, być może działa to w przypadku księżyca, ale nie w przypadku elektronu. Najbardziej szalone jest to, że potwierdza to praktyka. Kiedy naukowcy przeprowadzają eksperymenty, takie jak eksperyment z podwójną szczeliną z detektorami, sam fakt ustawienia obserwacji niszczy wzór interferencji. Cząstka nie zachowuje się już jak fala, wybiera konkretną ścieżkę. Pomiar dosłownie zabija superpozycję. To tak, jakby magik na scenie pokazywał wszystkie swoje sztuczki naraz, dopóki nie podejdziesz bliżej. I nagle wszystko znika, pozostaje tylko jedna sztuczka, a reszta wyparowuje. Dlatego pomiar w świecie kwantowym to nie tylko spojrzenie, ale akt uczestnictwa. Nie tylko obserwujemy rzeczywistość, ale ją kształtujemy. Okazuje się, że jest to swego rodzaju błędne koło. Aby dowiedzieć się czegoś o świecie kwantowym, musimy go zmierzyć. Ale sam pomiar niszczy to, co chcemy badać. Być może doszliśmy tu do najciekawszej części całej tej kwantowej zagadki. Cząstka znajduje się jednocześnie we wszystkich możliwych stanach superpozycji. To jest jasne. Ale gdy tylko chcemy to sprawdzić, superpozycja znika, jak liść, który spontanicznie się zapala, gdy tylko go podniesiesz. I tu pojawia się główny haczyk. Jeśli pomiar niszczy stan kwantowy, to skąd wzięła się cała wiedza, która jest teraz dumnie prezentowana w podręcznikach? Skąd naukowcy wiedzą, że superpozycja istnieje? Na czym opierają się wszystkie te teorie kwantowe, skoro sama istota ulega zniszczeniu podczas badania? Brzmi to prawie jak starożytna zagadka. Jak można złapać cień, skoro znika on w świetle latarni? I właśnie w tym momencie fizyka kwantowa zaczyna być zarówno kochana, jak i nienawidzona. Przebiegłe, niemal szpiegowskie schematy pomiarowe. W rzeczywistości fizycy nigdy nie łapią pojedynczej cząstki w superpozycji, ponieważ niestety pojedynczy akt pomiaru rzeczywiście niszczy tę delikatną wielość. Ale naukowcy nauczyli się postępować inaczej. Zbierają statystyki. Oto analogia z życia codziennego. Powiedzmy, że chcesz zrozumieć atmosferę innej planety. Ale za każdym razem, gdy sonda leci tam, atmosfera znika. Ale co, jeśli wyślesz 1000 sond, z których każda za każdym razem widzi coś nieco innego? I tylko sumując te fragmenty, można zbudować kompletny obraz. Sytuacja wygląda mniej więcej tak samo w świecie kwantowym. Fizycy przeprowadzają tysiące i miliony powtarzanych eksperymentów. Porównują wyniki i analizują ogólny obraz statystyczny. I to właśnie na podstawie tych rozproszonych fragmentów budujemy zrozumienie, że superpozycja nie jest fantazją, ale bardzo realną rzeczywistością. Ale to nie wszystko. Istnieją bardziej wyrafinowane metody, takie jak słabe pomiary, które omówimy później. Z ich pomocą można, jakby podsłuchując za zamkniętymi drzwiami, wydobyć pewne informacje bez niszczenia całej struktury kwantowej. Rezultatem jest niesamowita dwoistość. Nie możemy bezpośrednio zobaczyć superpozycji w jej czystej postaci, ale dzięki śladom, pośrednim dowodom i pomysłowym eksperymentom stopniowo układamy mozaikę świata kwantowego. W pewnym sensie przypomina to pracę detektywa, który nigdy nie widział przestępcy, ale na podstawie śladów, wskazówek i zeznań osób z otoczenia rekonstruuje obraz zdarzenia. I tu mamy wrażenie, że sama rzeczywistość prowadzi z nami subtelną grę, pokazując nam wynik, ale ukrywając proces. Kwantowe sztuczki naukowców. Jak mierzą to, czego teoretycznie nie da się zmierzyć? Pierwsza technika na pierwszy rzut oka wydaje się nudna, ale jest niezwykle skuteczna. Naukowcy rozumieją, że pojedynczy pomiar niszczy superpozycję, ale jeśli przeprowadzi się miliony identycznych eksperymentów, obraz zaczyna się samoczynnie wyłaniać. Wyobraź sobie, że rzucasz kwantową monetą 1000 razy. Za każdym razem wynik jest losowy, albo orzeł, albo reszka. Ale kiedy zsumujesz wszystkie rzuty, staje się jasne, że przed pomiarem moneta znajdowała się w stanie dualnym. W ten sposób potwierdza się istnienie superpozycji, nie bezpośrednio, ale poprzez ślady statystyczne. Wspomniałem już wcześniej o tej metodzie. Zachowanie elektronów i fotonów jest również badane w słynnym eksperymencie z podwójną szczeliną. Cząstki przelatują przez barierę pojedynczo, a na ekranie powoli pojawia się obraz interferencji. Jest to wymowny ślad ich kwantowej dualności. Kolejną sztuczką jest interferencja, lub, mówiąc prościej, przeplatanie się fal możliwych stanów. Kiedy cząstka istnieje w superpozycji, jej funkcja falowa wydaje się nakładać na siebie, tworząc dziwaczne wzory. Jeśli superpozycja istnieje, widzimy charakterystyczne prążki interferencyjne. Jeśli nie istnieje, wzór znika. W ten sposób naukowcy nie widzą superpozycji bezpośrednio, ale zauważają jej pośredni wpływ na rzeczywistość. Ale to dopiero początek. Najbardziej zaawansowane laboratoria na świecie nauczyły się robić coś, co brzmi prawie jak science fiction – rekonstruować stany kwantowe. Proces ten nazywa się tomografią kwantową. Pomysł jest prosty. Wielokrotne pomiary pod różnymi kątami i w różnych warunkach pozwalają naukowcom odtworzyć pełny obraz stanu kwantowego, tak jakby wykonywali skan MRI cząstek. I pomimo faktu, że każdy indywidualny pomiar coś niszczy, zagregowane dane mogą być wykorzystane do przywrócenia tego, co wydawało się wymykać. Jednak prawdziwą sztuczką kwantową są tak zwane pomiary słabe. Ich istotą jest uzyskanie minimalnych informacji o cząstce bez całkowitego zniszczenia jej stanu kwantowego. Mówiąc prościej, jest to tak, jakbyś chciał wiedzieć, czy w pokoju jest ktoś, ale zamiast otwierać drzwi, co z pewnością wystraszyłoby gościa, uważnie nasłuchujesz dźwięków dochodzących zza ściany. Słabe pomiary dostarczają naukowcom informacji o stanie systemu. Jeśli starannie i konsekwentnie zbierasz takie informacje, możesz zbudować obraz świata kwantowego bez niszczenia jego delikatnej struktury. Nie możemy oczywiście zapominać o splątaniu kwantowym, kiedy to dwie cząstki są połączone w taki sposób, że zmiana w jednej z nich natychmiast wpływa na drugą, niezależnie od odległości między nimi. To połączenie pozwala naukowcom wyciągać wnioski na temat stanu systemu, nawet bez bezpośredniego dotykania jego poszczególnych elementów. Splątanie jest prawdziwym obejściem zakazu twardych pomiarów. Jednak bez względu na to, ile sztuczek wymyślą naukowcy, fakt pozostaje faktem. Zawsze patrzymy na konsekwencje, odbicia i wskazówki. Bezpośredni, szczery pomiar zawsze niszczy to, co chcieliśmy zachować. A jednak to dzięki tym sztuczkom ludzkość była w stanie zbudować komputery kwantowe, systemy szyfrowania i nowe fundamentalne teorie. Czy możemy powiedzieć, że podbiliśmy naturę? Jeszcze nie. Ale przynajmniej nauczyliśmy się grać według jej absurdalnych, ale uroczo wyrafinowanych zasad. A co, jeśli nikt niczego nie niszczy? Ta idea jest po prostu szalona. Widzimy zanik superpozycji, kiedy dokonujemy pomiaru, ale tylko dlatego, że pozostajemy w jednej wersji rzeczywistości, podczas gdy wszystkie inne wersje nadal istnieją w innych światach. Jest to słynna i przerażająco logiczna teoria wielu światów autorstwa Hugh Everetta. Koncepcja ta pojawiła się w 1957 roku, kiedy to młody fizyk Hugh Everett zaproponował alternatywę dla idei załamania funkcji falowej. Według jego wersji pomiar nie jest wcale załamaniem stanu kwantowego. Jest to moment, w którym wszechświat rozgałęzia się, że tak powiem. Zmierzyłeś cząstkę i natychmiast pojawiło się kilka kopii rzeczywistości. Jedna cząstka znalazła się tutaj, druga tam, a trzecia podążyła za trzecim scenariuszem. A ty jako obserwator pozostajesz tylko w jednej z tych wersji. Wszystkie pozostałe nadal istnieją, ale ty ich już nie widzisz. To tak jakbyś doszedł do rozdroża, skręcił w prawo, ale to nie oznacza, że lewa ścieżka zniknęła. Po prostu nią nie idziesz. Jest to całkiem logiczne. W ramach tej teorii superpozycja pozostaje nienaruszona i nie ulega zmianie. Nie zapada się, po prostu dzieli się na różne światy. Każdy wynik jest prawdziwy, każdy rezultat zostaje zrealizowany, ale obserwator pozostaje tylko w jednym z nich. Z tego punktu widzenia pomiar przestaje być aktem destrukcyjnym. Jest po prostu sposobem na określenie, w której z wielu opcji się znalazłeś. Jest to eleganckie, może nawet szalone i rozwiązuje prawie wszystkie logiczne błędy mechaniki kwantowej. Ale jeśli teoria Everetta jest poprawna, to w tej chwili istnieje niezliczona ilość wersji ciebie. I za każdym razem, gdy dochodzi do zdarzenia kwantowego, na przykład elektron wybiera, przez którą szczelinę przejdzie, wszechświat rozgałęzia się w nieskończoność. Bez końca, bez zatrzymania. Ta idea wywraca do góry nogami samą koncepcję rzeczywistości. Jeśli każdy możliwy wynik ma miejsce gdzieś, to co w ogóle oznacza teraźniejszość i rzeczywistość? Nauka na razie milczy, ale niektóre eksperymenty dają do myślenia. Teoria wielu światów brzmi pięknie, ale jest w niej pewien niuans. Jak dotąd nie ma prawie żadnych jasnych sposobów, aby przetestować ją eksperymentalnie. Chociaż niektóre zjawiska kwantowe, takie jak splątanie lub opóźniony wybór, są tak dziwne, że na ich tle idea wielości światów nie wydaje się tak absurdalna. Istnieją hipotezy, że w przyszłości z pomocą komputerów kwantowych lub nowych form eksperymentów interferencyjnych naukowcy będą w stanie pośrednio potwierdzić lub obalić rozgałęzienie rzeczywistości. Jednak jak dotąd jest to niestety bardziej filozofia niż rygorystyczna fizyka. A jeśli Everett ma rację, żyjemy w wiecznym kalejdoskopie wszechświatów, a wtedy wszystkie nasze obawy dotyczące zniszczenia superpozycji w wyniku pomiaru zamieniają się w nieporozumienie. Superpozycja pozostaje nienaruszona. Po prostu my, małe, ograniczone istoty, widzimy tylko jeden fragment nieskończonego zbioru światów. W pewnym sensie jest to pocieszające, a w innym doprowadza do szału. Jednak główna teoria wielu światów po raz kolejny pokazuje, że fizyka kwantowa to nie tylko nudne wzory. To prawdziwy policzek dla zdrowego rozsądku. Czy więc superpozycja ulega załamaniu? Być może dla nas tak, ale dla wszechświata nigdy. Zaczynamy od próby zmierzenia cząstki. Okazuje się, że pomiar niszczy superpozycję, że może istnieć nieskończona liczba światów. Na tym tle pojawia się jeszcze dziwniejsza, ale przerażająco logiczna myśl. A co jeśli w ogóle nie ma cząstek? Może wszystko, co widzimy, to informacja? Brzmi to jak filozofia, ale współczesna fizyka coraz bardziej popycha nas w kierunku tego wniosku. W ostatnich dziesięcioleciach coraz popularniejsza staje się idea informacyjnego pochodzenia wszechświata. Jej znaczenie jest tak proste jak tabliczka mnożenia, a jednocześnie tak szalone jak załamanie kwantowe. Materia, energia, przestrzeń, a nawet sam czas nie są rzeczami fundamentalnymi. Są one pochodnymi, a podstawą są informacje, bity, stany kwantowe, zera i jedynki na najgłębszym poziomie. Koncepcja ta jest aktywnie rozwijana w pracach związanych z informatyką kwantową, a także zasadami holografii i teorią informacji kwantowej. Jeśli przyjmiemy ten punkt widzenia, staje się oczywiste, dlaczego pomiar niszczy superpozycję. W końcu w istocie nie jest to niepewny stan fizyczny, a jedynie niekompletna informacja, jaką dysponujemy na temat systemu. Z tego punktu widzenia pomiar nie jest mistyczną interwencją, ale banalnym wyjaśnieniem danych. To tak, jakby odświeżyć stronę internetową i uzyskać nową, konkretną wersję informacji. Przed pomiarem mamy do czynienia z prawdopodobieństwami i niepewnością, ponieważ nasze informacje o systemie są niekompletne. Po pomiarze informacje są uzupełniane. System daje nam konkretny wynik. To jak uniwersalna wyszukiwarka Google. Rzeczywistość nie znika. Po prostu przestajemy być w niewiedzy. To wyjaśnia zarówno zanik superpozycji, jak i dziwactwa obserwacji. W końcu w informacyjnym obrazie świata sama rzeczywistość fizyczna jest drugorzędna. Pierwszorzędne są informacje o niej. Aby uniknąć nieuzasadnionych wniosków, rozważmy prosty przykład z życia codziennego. Załóżmy, że w czarnym pudełku znajduje się moneta. Dopóki nie zajrzysz do środka, jest ona jednocześnie orłem i reszką. Nie dzieje się tak dlatego, że moneta w magiczny sposób istnieje w dwóch stanach, ale dlatego, że twoje informacje na jej temat są niekompletne. Teraz przenieś to na poziom kwantowy. Tylko że tutaj nie mówimy o banalnej niewiedzy, ale o fundamentalnej niepewności wbudowanej w samą strukturę świata. Pomiar jest jak otwarcie pudełka. Tylko że tutaj odkrycie zmienia strukturę samego systemu. Koncepcja ta jest aktywnie rozwijana przez naukowców, takich jak John Wheeler, autor idei It From Bit. Zgodnie z tym punktem widzenia, cały świat jest gigantyczną bazą danych. Cząstki, pola, prawa fizyki są interfejsem. Prosimy świat o pewne informacje, mierzymy je i otrzymujemy konkretną odpowiedź. Ale istota leży w strukturze informacji. Co więc zapada się, gdy dokonujemy pomiaru? Nasza niewiedza lub, jeśli wolisz, prawdopodobieństwo, ale nie sama rzeczywistość. Oczywiście taka koncepcja wykracza poza granice czystej nauki i zmusza nas do zagłębienia się w filozofię. Jeśli wszystko to jest informacją, to kto lub co ją przechowuje? Gdzie znajduje się ta globalna baza danych? I czy nie żyjemy w czymś w rodzaju symulacji, jak sugerują najśmielsze teorie? Ciekawe pytania. A jednak pozostaje wrażenie, że coś tu nie gra. Informacyjny obraz świata usuwa niektóre paradoksy, ale tworzy inne. Pozbywamy się mistycyzmu znikającej z superpozycji, ale pozostaje nam znacznie bardziej przerażające pytanie. Czy obiektywny świat istnieje w ogóle poza informacją o nim? Podczas gdy niektórzy naukowcy łamią sobie głowy nad tym pytaniem, inni kontynuują przeprowadzanie nowych, coraz bardziej wyrafinowanych eksperymentów, ponieważ świat kwantowy nie lubi, gdy ludzie próbują go upraszczać. Jest przebiegły, paradoksalny i zawsze pozostawia nas z poczuciem, że poza widzialną granicą istnieje o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.